żeby sąsadnie zawiecznie klaniał milej żabej slecznie. Nigdzie wyrócz ludki ćlepki nie widział są krajszej żabki.

0: Niech przekroczy do uno z numeru. Wiadomo po syn. Poszli nie ze mryczo, proni żółeczkowe komando. Firma Irma wam żała przyjemne przeczucie na stadującej słowie.
1: Raz som išiel tade ja, prepadla ma mafia. Vravím drahé poklady, mám tu iba doklady. Nemám ani bublegu, pustil som sa do behu. Ach, prečo len nežujem?

mi potečie rídze zlato. Čo? Tri kvapky vody i liter, dva. Ak za to potečie zlato do mojich dlaní.

0: Ako ryba.
1: S.
0: Ako slnko.
1: D.
0: Ako tuleň.
1: U.
0: Ako uzol.
1: V.
0: Ako vierka.
1: X.
0: Ako xylofón.